演出。

Dzień dobry kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w to upalne popołudnie, sobotnie oczywiście. Kochani, mamy 20 czerwiec, czyli 20 dni temu półmetek tego roku, szybko leci. Oczywiście jest, kochani, sobota. No i imieniny dziś obchodzą panie Bogna i Florentyna. Dla pań, dla solenizantek oraz dla wszystkich jubilatów, którzy mają dziś jakieś swoje święto, życzę wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności, spełnienia wszystkich marzeń, dużo miłości oraz błogosławieństwa Bożego. No i tradycyjnie

Kochani, to była piosenka dla dzisiejszych solenizantów oraz jubilatów. No i kochani, ja już konsolkę pozdrowień mam otwartą. Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy. Ja oczywiście mam swoją playlistę, jak żeby było inaczej, kochani, ale to zależy od Was, co będzie grane. Możecie prosić o różne piosenki, kochani. Ja w miarę swoich możliwości będę spełniała Wasze prośby, kochani. No i na dobry początek, kochani, jako że mamy kolejny dzień upałów, no straszą nas tutaj alertami, że może być bardzo groźnie. Mam nadzieję, że Łódź jako tak

ominie, może trochę popadać, byle nie grzmiało. Ja już z góry, kochani, mówię, gdyby była duża burza, to ja zniknę. Panicznie się boję i tego nie mogę przełamać. Póki co, kochani, nadal gorąco, nie ma czym oddychać. Życzę Wam, kochani, wszystkiego dobrego. Oczywiście witam wszystkich słuchaczy z kraju, spoza jego granic. Kochani, cokolwiek byście nie robili, gdziekolwiek byście nie byli, ja Was serdecznie i chłodno, kochani, i chłodno witam. Wyjątkowo chłodno. Może troszeczkę da odpocząć. No i tradycyjnie, kochani, na dobry początek dwie nutki, jako że właśnie jest lato, upalny lata dzień oraz tamto lato, tamta noc.

Tak, kochani, ja oczywiście wśród słuchaczy witam naszą Gabi, naszego Darka, witam również Agnes i Szwendacza. Witajcie, kochani. Mam już pierwszy wpisik, tradycyjnie, kochani, od Agnes i Szwendacza. Kochana, cieplutko witamy, serdecznie pozdrawiamy Ciebie z Irkiem, Gabi z Darkiem, całą załogę Radia Larmo, Polonię, chorych, samotnych i wszystkich słuchaczy, a tak szczególnie Basię z Jurkiem. Cieszymy się, że wreszcie grasz. Życzymy wspaniałej zabawy i smacznej kawki. I miłego popołudnia. Jak usiole śle, a szwendacz, piwko, soczek i kolorowe klamerki, cmok. No i kochani, zaskoczenie. Nie jest napisane, że piosenek nie zmieniamy, więc będą inne. Grażynko, może tak być, że będą dwie inne piosenki do Twojego wpisiku? No już widzę Twoją minę. Już się nic nie odzywam. Kochani, oczywiście Celine Dion i po drugiej stronie lustra będą te dwie piosenki, a ode mnie dla Was w podziękowaniu poleci piosenka Zostań na zawsze. Buziaki.

0: moi kochani, no piosenki z mojej playlisty. Będą to różne piosenki, i nowsze, i starsze, a kochani, i takie sobie, i ładne, i brzydkie też. Zależy, kochani, co się komu podoba. A już teraz przepiękna piosenka Dziękuję. I druga, sentymentalny spacer.
1: Ta piosenka jest dla tych, którzy zostali, dla tych, którzy pisali: dasz radę, kiedy sam już przestawałem wierzyć. Nie wiecie nawet, ile razy uratowaliście mnie jednym zdaniem. Dziękuję.

Jeśli kiedyś też poczujesz się samotny i świat nagle odwróci wzrok, włącz tę piosenkę i pamiętaj, proszę, że dla kogoś twoje serce może być domem.

piosenka to kawałek mojego serca dla was. Dziękuję, że byliście, kiedy najbardziej was potrzebowałem. Jeśli dziś słucha tego ktoś zagubiony, proszę, zostań jeszcze chwilę.

Następnego chętna już kolejny wpisik tradycyjnie należy do Agnes ze Szwantacza. Będą grzebać tam, kochani, w swoich zbiorach i będą wołać piosenki, które chcą usłyszeć. No dobrze. Chcą to będą mieć. Kochana, mam braki w piosenkach tych, co lubię słuchać, więc pomieszam w kuferku twoim. I proszę o Jacka Silskiego i Andrzeja Skaźnika. Ślicznie dziękuję. Pozdrawiam, cmok. No tak, a tytułów nie. No i co? Przepraszam. No, wybrałam jakieś dwie piosenki. Kochani, Jacek Silski zaśpiewa po angielsku, nie przeczytam tytułu. Skaźnik, dobrze, że mam ciebie tyle lat, bo wiem, że lubisz tą piosenkę, a ode mnie dla was cudowny sen.

A ja na konsolce bardzo cieplutko witam Gabię i Darka i Madzię. Ale Madzia musi jeszcze chwileczkę poczekać. Gabi i Darek napisali, sami witamy Cię bardzo serdecznie i cieplutko. No i pozdrawiamy Ciebie i Irka, słuchaczy. A tak szczególnie pozdrawiamy Agnes i Szwendacza i dziękujemy za te kolorowe klamerki. A w zamian za nie dołącz piosenkę z tych ulubionych. Od Agnes i Szwendacza, druga dla słuchaczy i dla Ciebie. Dziękujemy. Fajnie, że jesteś. No jestem, jestem. Jeszcze jestem. Mam nadzieję, że długo będę. Walczę, kochani, walczę z tym skorupiakiem. Zobaczymy, jak będzie. No, oczywiście jest raz lepiej, raz gorzej. No ale staram się, kochani, iść do przodu. No to dobrze. Więc tak, dla Agnes i Szwendacza, tu solo, tu. Bańka Węd dla słuchaczy, Lato. I dla mnie dwa serca, jedna dusza. No właśnie, a Wam za chwilkę coś naszykuję. Dziękuję za wpis, buziaki.

Witam na konsolce, bardzo cieplutko Basie za kapulką. Basieńko, ale tobie przeczytam wpisik za jakąś chwilę. Póki co pierwsza w kolejce była Madzia. Madzia napisała tak. Muzyka na słonecznym balkonie z radyjka, mam i ja. Prezenterko, poproszę jak można Mirosława Jędrowskiego, bo lato jest gorące. Dziękuję, pozdrawiam. Pewnie, że możesz prosić. Możesz prosić o każdą piosenkę, jaką ci się marzy. Jeżeli tylko mam w swoich zbiorach, na pewno ją puszczę. Więc lato jest gorące, Jędrowski już jest naszykowany, a ode mnie dla ciebie w podziękowaniu za wpisik poleci piosenka Szukałam cię w gwiazdach. Pozdrawiam cieplutko.

0: Szukałam Cię w gwiazdach, to była piosenka dla Nadzieje w podziękowaniu za wpisik. O ile, kochani, o ile dobrze pamiętam.
1: Słuchasz Radia Narwa, radio, które gra dla nas w internecie.
0: O ile dobrze pamiętam i kojarzę, to chyba była piosenka po polsku z repertuaru Smoków. Tak mi się wydaje coś. No dobrze, kochani, ja mam teraz wpisik od Basi z Acapulco. Witaj, Basiu, kochana. Dawno, dawno żeśmy się nie widziały, nie słyszały. No ale witam cię cieplutko. Basia napisała: witam i pozdrawiam cię sami z całą rodziną, jak również cały team Radia Larmo i wszystkich słuchaczy, a tak szczególnie pozdrawiam Agnes ze Szwendaczem, Figlareczkę. Wszystkim życzę miłego popołudnia, a ja zaraz zbieram się do kościółka. Jest gorąco. Bardzo. Sam Basia z Acapulco, papa, buziaczki zasyłam. No, o ile dobrze wiem, to w kościółkach jest chłodno, no to troszeczkę się tam schłodzisz, Basiu. No to wybrałam piosenki, bo tutaj jest jak jest, a ode mnie dla Ciebie w podziękowaniu za wpisik, tylko z Tobą od wielu długich lat. Buziaki, Basiu.

No to była dla Basi w podziękowaniu za wpisik piosenka, kochani. A teraz, kochani, dwie bardzo ładne piosenki. Mam nadzieję, że Wam również się one spodobają. A później, kochani, kolejny wpisik od Agnes i Szwendacza. A póki co, Miasto bez nieba i Synku.

No i kochani, już czytam wpisik od Agnes i Szwendacza. A kochana, ślicznie dziękujemy Gabi i Darkowi za pozdrowienia i piosenkę. Proszę zagraj dla nich Gina T, Baby Blue, a dla słuchaczy Metrum, Cukiernik. Dziękujemy, Smok. Mówisz i masz. A ode mnie, kochani, dla was no, dosyć stara piosenka, którą również uwielbiam, bo jest bardzo ładna. Na pewno każdy tą piosenkę kiedyś słyszał, bo naprawdę ona ma wiele lat. I jest to taki zespół, może wam coś powie, Paparazzi i Bądź jawą, nie snem. Także ta piosenka jest w podziękowaniu za wpisik dla was. Proszę bardzo.

Póki co konsolka pusta, więc jedziemy, kochani, z moją playlistą. Piosenka z tamtych lat, a później Michał Wiśniewski w piosence Byliśmy.

to miłość. Oderwać się od ziemi każe. Czy fakt, że tak na świat patrzyłem, to wynik zwykłych marzeń? Wiem, że poniosło mnie wysoko. Skończyłem prawie cały w niebie, a w dole martwy święty spokój i my leżący obok siebie. Byliśmy tylko dobrymi.

Czas uleczy tylko ślad, ale nie nauczy żyć. Jeśli znów się kiedyś spotkam,

Pamiętaj, kochani, zakochany, a później, no właśnie, a później, kochani, piosenka Księżniczka, której dawno, dawno nie słyszałam i myślę, że wszyscy sobie ją przypomnimy.

No tak, kochani, moja audycja powolutku dobiegła końca. Zegar w pokoju mi się później, kochani, stwierdziłam, że jeszcze mam troszkę czasu. No i tak mimochodem zerknęłam na komputer. Jakoś nie mam odruchu takiego sprawdzać godziny w komputerze, kochani. Okazuje się, że zostało 8 minut. No to się będę sprężać, kochani. Najpierw ostatni wpisik, który mam na konsolce od Agnes ze Szwendacza. Kochana, ślicznie dziękujemy za piękną audycję. Czekamy na następną. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy. Za pozdrowienia dziękujemy. Życzymy miłego wieczorku, a jutro pięknej, błogosławionej niedzieli. Dużo zdrówka. Ja Kusiole śle aż Szwendacz, piwko, soczek i kolorowe klamerki. Poprosimy, zagraj Niemena, dziwny jest ten świat. Dziękujemy. PS, czekoladowy buziak dla bajtelka. Smok. No tak, kochani, i będzie właśnie tylko jedna piosenka. No i będę się już niestety, kochani, z wami żegnała. Ale tradycyjnie tą piosenką dziwny jest ten świat, bo faktycznie ten świat jest bardzo dziwny. Piosenka jest ponadczasowa i chyba będzie zawsze będzie aktualna. Tak więc, kochani, ta piosenka również będzie w podziękowaniu dla tych wszystkich, którzy wpisywali się na konsolkę. Również ta piosenka będzie w podziękowaniu dla wszystkich cichaczków, którzy sobie gdzieś tam po cichutku słuchali mojej audycji. Wam również oczywiście dziękuję. No i cóż, kochani, ja się z wami będę już żegnała. Życzę wam teraz udanej zabawy z naszym Darkiem. Darkowi oczywiście full serwera, dużo wpisików, samych miłych chwil z wami, kochani. No ja mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu zagram. Kiedy dokładnie, to jeszcze muszę, kochani, w kajet spojrzeć. Na pewno we wtorek mam badania, w środę mam paznokcie, kochani, także muszę się tam rozejrzeć, kiedy mogę się wstrzelić tutaj, kochani, w audycję dla was. A póki co pięknie wam dziękuję, kochani, za wspólnie spędzone 3 godzinki. Dziwny jest ten świat dla wszystkich, kochani. Do usłyszenia, pa!

Dzień dobry, dobry wieczór, a wy, słuchacze, jesteście z nami, bo my sobie zdajemy sprawę, że teraz te tygodnie, te dni to są ciężkie dla radii internetowych, zwłaszcza, bo przeca trwa mundial i większość naszych słuchaczy bacznie obserwuje to, co się dzieje na boiskach. Ale jak jesteście, to tym bardziej się cieszymy. Witam was bardzo serdecznie ze studia w Majnecagen. Darek, czyli kierownik zamieszania. A naszej koleżance Samancie wielkie dzięki i wielki

0: Słuchasz Radio Alarma. Radio, które gra dla nas w internecie.
1: Radio, które gra w internecie, o czym doskonale wiecie, ale też i w telewizorze, i w internecie też są transmisje meczów w ostatnich dniach, jak kupa naszych słuchaczy. Jednym okiem słucha radioka, a drugim uchem i oczami ogląda mecz. A dzisiaj przypomnę tym, którzy nie wiedzą, że dzisiaj ponownie mamy mecz reprezentacji Niemiec przeciwko Wybrzeżu Kości Słoniowej. Egzotyczny, można powiedzieć, zespół. Może się będzie coś działo. O ile dobrze pamiętam, na godzinę 22 jest zapowiedziany ten mecz. Ja po audycji na pewno sobie kuknę nieraz, co tam się na tym boisku dzieje. Ale jakby co, jestem z wami właśnie najdłużej, minimum

0: godziny 22, a co będzie dalej, to już się okaże. Ja dzisiaj jestem przygotowany, mam przygotowany, jak to właśnie jeden z programów takich internetowych, że będę mógł relacje ja podglądać, nawet gdybym jeszcze grał. A na dzisiaj przygotowałem znowu coś innego. Dokładnie to będą nowości, które pojawiły się tutaj, które dostaliśmy, które i zakupiliśmy, które są w serwisach, gdzie jesteśmy jako radio zapisani. Więc może zaczniemy od dwóch utworów. Pierwszy, bo pojawiają się utwory, które są związane właśnie z piłką nożną. Kupa tego ostatnio było na tym serwisie MPN, a ja tu wybrałem właśnie znany utwór niemiecki Schatzi, schenk mir ein Foto, ale właśnie w wersji takiej mundialowej. Bo się właśnie wykonawcy też prześcigają w tym, żeby zrobić jakaś piosenka albo odnowić jakaś piosenka na rytm mundialowy po to, żeby ta piosenka stała się utworem śpiewanym na stadionach. Czy to się im uda, to chyba też wszystko zależy od tego, jak ich reprezentacja będzie grała. A na to chyba nikt nie ma wpływu, bo wiadomo, tak jak w przysłowiu, bramki są dwie, a piłka jedna, a tych biegających ho, ho, ho. Więc oto właśnie taka fajna przeróbka mundialowa od Mike'a Krause, a później też coś nowego. Zespół Amigos wydali taką płytę z miksami ich piosenek, więc Faraon od Amigos też mam przygotowane.
1: Schatzi,

Za chwileczkę dalej lecimy z dzisiejszą playlistą przygotowaną przeze mnie na sobotę, więc nowości tutaj takich rytmicznych nie zabraknie. I tak fajnie i miło i wesoło i przy dobrej muzyce, mam nadzieję przy dobrej muzyce, jakby coś, to konsola pozdrowień jest otwarta i można składać reklamacje albo życzenia mieć muzyczne, ja chętnie je spełnię. Witam serdecznie Marysię i Zbyszka z Rudy Śląskiej. Są z nami. Dzień dobry, szefie. U nas 32 stopnie. Sprzęt chłodzący wykorzystany w 100%. Ale na to czekaliśmy, bo zimy mamy dosyć. A piecyk i koks na następny sezon będzie jak znalazł. A i tu mamy od nich ciekawostkę od Marysi i Zbyszka. Jutro, jak nam wiadomo, mamy najdłuższy dzień w roku. Aha. Czyli co, w nocy znowu krócej śpimy? Oczywiście żarty muszą być. Szefie, jesteśmy jak to u nas zwykle na RODOS i Radyjko jest. Pozdrawiamy serdecznie Ciebie, jak i wszystkich słuchaczy, DJ oraz szefową. A my słuchamy dalej Twojej audycji, Darku, i dziękujemy. Ależ proszę bardzo, cała przyjemność po mojej stronie, że jesteście, daliście znać. Ja na działeczce, na RODOS. Fajnie jest, bo jak to mówią, kto nie ma czasu ani ochoty albo miedzi, to w domu siedzi, a jak ma działeczkę, to już jest w ogóle król życia. Ale ja was zabiorę teraz gdzie? Ano na greckie wyspy Santoryny. Ja zabiorę was białym statkiem do Santorini, a dokładnie zrobi to Thomas Fauser. A dwie piosenkarki, niemieckie piosenkarki, Anna Maria Zimmermann i Linda, tu nie wiem jak się wymienia jej nazwisko, niech zostanie Linda, zaśpiewają nam taką humorystyczną piosenkę o poszukiwaniu tajemniczego Gina w butelce. Ja, ale wam powiem, kochani, że przy takich upałach łączenie wypoczynku słońca z ginem z butelki to chyba nie jest dobry pomysł. Ale o tym dziewczyny za chwileczkę nam zaśpiewają. I ja jeszcze trzecią nowość dodam, o niej nie będę mówił. Jak ktoś ma swój odtwarzacz, który wyświetla tytuły, bo nas na Radiu Larmo wszystkie tytuły widać, albo wejdzie na naszą stronę, też tytuł zobaczy. Piosenka fajna z tych nowości, co dostaliśmy w ostatnim tygodniu, więc serdecznie zapraszam. No to troski, jedziemy albo płyniemy białym statkiem do Santorini. Pozdrawiam Rudę Śląską, Marysię i Zbyszka i życzę miłego wieczoru.

I kolejne piosenki mam przygotowane z tych właśnie zupełnie takich nowych, które docierają do naszego radia, Radia Larmo, którego właśnie w tej chwili słuchacie, a za mikrofonem wita Was Darek. Julia Holtz w piosence, nie mam tutaj tytułu podanego, ale coś o motylach, Ta piosenka, ten singiel zapowiada premierę jej płyty. A i 13 września tego roku Julia Holtz zaśpiewa u boku znanego szlagierowego wykonawcy Bernarda Brinka. Tak jest, podczas wydarzenia Szlagier Traumy auf See, czyli nad Jeziorem Błodeńskim, ale to dopiero we wrześniu, bo Terowski i Julia u nas zaśpiewa, a za chwileczkę też jako kolejna czeka na swoją kolej Maria Woskania, utwór pierwszy i ostatni pocałunek, to jest najnowszy singiel tej niemiecko-armeńskiej piosenki Baja, bo ma korzenie armeńskie. I oficjalnie ta piosenka, czyli pierwszy, ostatni pocałunek, pojawiła się wczoraj. My już dzięki serwisowi MPN, gdzie są właśnie promowane takie nowości, już dla Was ją mamy, więc zapraszam do wysłuchania dwóch fajnych niemieckich piosenek.

0: Stammen fra Diularno.
1: I kolejne, no dzisiaj panie przodują, bo kolejne panie za chwileczkę, będzie to na przykład Kawila, znana również tutaj w Niemczech jako Miss Kawila, niemiecka wokalistka, która ma specyficzną, można powiedzieć, urodę, chociaż tutaj w Niemczech to już jest takie właśnie multikulti, bo Kawila urodziła się w Mombasie w Kenii, ale dorastała i wychowywała się w Niemczech. No i ta mieszanka mocno wpływa na jej sceniczną energię. Jej utwór, którego posłuchamy, to utwór o tytule Letni deszcz. Oj, taki letni deszcz by się przydał. Żeby troszeczkę się schłodziło. Oj, tak. I dwie panie. Ten duet nazywa się Rot Blond. A dlaczego? A no właśnie, bo jedna pani ma czerwone włosy, druga jest blondynką. Ich utwór to Jesteśmy Zwycięzcami. Te dwie panie to Kerstin Merlin i Melanie Wolf. A krytycy muzyczni i media często nazywają je nowym duetem, nowym Bakara. Panie śpiewają razem już od 2016 roku, choć tak szczerze mówiąc, z tego co tutaj czytałem w notatkach, bo takie notatki dostajemy dzięki serwisowi MPN, te panie znają się od dziecka i obydwie ukończyły prestiżową szkołę baletową, dlatego ich występy są pełne tańca, różnych układów tanecznych. Od nich utwór Red Blond, zaśpiewają Jesteśmy Zwycięzcami.
2: Radio Larmo.

0: A troski od tych piosenek, mały przerywnik, ja sobie coś tutaj jeszcze przygotuję, mały przerywnik z dedykacją dla wszystkich pięknych pań, które słuchają Radia Larmo. Od zespołu Nas Dwoje, Jak Ich Troje.
1: Piosenka ta jest nagrana dla wszystkich pięknych pań, które słuchają to radio. Pozdrawiamy wszystkie słuchaczki. Zespół Nas Dwoje, Jak Ich Troje. Posłuchajcie.

Piosenka dla kobiet i o kobietach od nas dwojakich troje. A teraz ja już może nie coś nowego, bo to utwór piosenki z 2018 roku. Ja czasami mi się udaje, idąc do sklepu, a zwłaszcza na przykład tutaj do tego niemieckiego Rossmana, jest specjalna półka, gdzie są właśnie płyty i najczęściej właśnie, może nie nowości, ale właśnie te takie. I jak zobaczyłem płyty Aniperki, powiedziałem, muszę ją mieć. Gabi się już nauczyła, chodząc ze mną właśnie do Rossmana, że ja przed wejściem odbiera mi portfel, ja, żebym czegoś nowego nie kupił, ale tym razem się udało. Dorzuciłem do koszyka, nawet nie zauważyła. Utwór To jest to, dlaczego żyję. To drugi piosenka z albumu studyjnego niemieckiej piosenkarki Ani Perki. Właśnie z 2018 roku, wydana przez wytwórnię Telamo. I ja wybrałem właśnie tą piosenkę tytułową. To jest to, dlaczego żyję. I drugi utwór Ja idę przed państwem, Ani Perka.

Że jak? Ja dostałem teraz prywatną wiadomość, że aktualnie, oprócz tego, że Niemcy będą grać dzisiaj od godziny 22, z kim? Wybrzeże Kości Słoniowej, to aktualnie trwa mecz Holandia-Szwecja. I Holandia wygrywa ze Szwecją 2-0. I ta osoba mi właśnie napisała tak, że ja, Szwecja przegrywa za to i słusznie za potop szwedzki im się należy. A my przed chwileczką słuchaliśmy dwóch utworów z płyty z 2018 roku. Co ja z tym ósmym rokiem? Aż tak chcę się cofnąć. Od Ani Perki, a trzeba wam wiedzieć, że choć piosenkarka urodziła się w Hamburgu, jej rodzice pochodzą z Polski. No i artystka regularnie podkreśla swoje przywiązanie do kraju pochodzenia swoich rodziców. W niemieckich mediach na przykład przy wywiadach czy w audycjach chętnie opowiada o polskich tradycjach rodzinnych, a nawet uczyła podczas tych wywiadów prezenterów, jak przygotować tradycyjne polskie pierogi. Wow, ciekawe, nie? Polskie korzenie Ani Perka ma, jej utworów posłuchaliśmy, a troszkę zmiana klimatu, bo posłuchamy takiego zespołu, duetu, jak nazywają się Berg Crystal, ich piosenka Róże zakwitną ponownie także dla ciebie, bo to jest taki duet bawarski. Ja... Więc będzie to taka muzyka ludowa, chociaż już troszeczkę też po nowoczesnemu. Jest to jeden z utworów wydany na jubileuszowym albumie Berg Crystal. I drugi utwór od nich to Maria Angela. Dwie piosenki od Berg Crystal przygotowane, a potem zobaczymy, co jeszcze będziemy grać, nie? No chyba, że ktoś ma jakieś życzenie muzyczne, to ja wtedy się postaram spełnić.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: A teraz na konsoli pozdrowień wśród słuchaczy. Witam naszą koleżankę Agnieszkę. Dobry wieczór, Agnieszko. Agnieszka pisze tak. Dobry wieczór, Darku. Dobry wieczór słuchaczom. Pozdrawiam Ciebie, Darku i Gabi serdecznie, ekipę naszego radia i słuchaczy. Wszystkim życzę jeszcze miłego sobotniego wieczoru. A Darku, Ty proszę dołącz piosenkę z dedykacją dla słuchaczy Twojego wyboru. Dziękuję i fajnej audycji jeszcze życzę. Za pozdrowienia, Agniesiu, pięknie Ci dziękujemy. Proszę pozdrowić tam swoją córkę z zięciem, ja i tatusia przede wszystkim. A co do piosenek z dedykacją, to dobrze, że jesteś, bo akurat nie trafiłaś na moment. Znaczy, no nie, no przyznam się szczerze, no. Przesunęłem troszeczkę swoją playlistę, bo mam tutaj piosenkarza, który za chwileczkę zaśpiewa utwory takie Daj mi buziaka, można tak przetłumaczyć tytuł, albo drugi utwór Chcę tylko ciebie, a jest to nie kto inny jak Graziano. Graziano, wyjątkowa postać na rynku muzycznym, ponieważ jest to rodowity Włoch, zyskał ogromną popularność w krajach niemieckojęzycznych, śpiewa głównie w języku niemieckim, ale łączy włoską romantyczność z muzyką szlagierową. I dwa utwory od niego, tak jak już wspominałem, Chcę tylko ciebie i Daj mi buziaka. Przed Państwem Graziano. Agnieszko, miłego wieczoru i fajnego słuchania.

0: Daj mi buziaka, Graciano śpiewał, a dla tych, którzy nie mają telewizorów, są jeszcze tacy, to informuję, że Holandia, Szwecja 4-1. Wysyp goli na tym meczu, a u nas wysyp piosenek. Kolejne piosenki już za chwileczkę, ale zanim to witam Prudnik. Prudnik, który podobno też jest dziś gorący. Ola z Prudnika, dobry wieczór, Olu. Dobry wieczór, pozdrowienia z dusznego Prudnika. Poranny upał dawał dziś popalić, ale po burzy wreszcie można odetchnąć. Ja, widzicie, schłodziło trochę, ale pewnie właśnie się zrobiło bardzo parno. Mimo to boję się, że znowu będą grzmoty, ale cieszę się teraz z tego chłodu. Pozdrawiam Gabi, Petra, Jolę i wszystkich słuchaczy na twojej audycji, napisała Ola z Prudnika i dołączyła dwa gorące serducha. Za te serducha pięknie dziękujemy, za pozdrowienia również, Olu, tobie jeszcze fajnego, miłego wieczoru. A jak już mowa o serduchach, to ja piosenki przygotowane od takiego wykonawcy, bo to podobno się zmieniło troszeczkę, bo to jest, można powiedzieć, projekt, który nazywa się DJ Herzbeat. Ja, teraz twarzą tego projektu jest inny DJ. Już nie będę szukał w tych informacji, w każdym bądź razie my posłuchamy za chwileczkę z tego albumu, bo to jest drugi album DJ Herzbeat, Miłość nigdy się nie poddaje, i drugi utwór Wciąż słońce, o akuratnie, ja, słoneczko ciągle jest, chociaż dobrze, dziewczyny boją się burzy, to już o burzy nie mówimy. I DJ Herzbeat do tej płyty zaprosił plejadę gwiazd współczesnego i klasycznego pop szlagieru. Usłyszymy tutaj dwóch wykonawców szlagierowych, którzy właśnie dla DJ Herzbeata przy jego współpracy nagrali te piosenki Miłość nigdy się nie poddaje i Wciąż słońce. Ja, więcej tych utworów mamy, płyta też, więc myślę, że będą się pojawiały na naszych audycjach. Olu, dzięki za wpis, fajnego jeszcze raz wieczoru i zapraszam do wysłuchania piosenek przygotowanych przez DJ Herzbeat.
1: Posłuchaj, jak dla ciebie gramy.

I kolejny fajny niemiecki wykonawca, chociaż to trudno powiedzieć, bo urodzony w Mönchengladbach, wokalista, kompozytor, a przede wszystkim autor tekstów i producent muzyczny Frank Rebel. Przez wiele lat dał się poznać nie jako piosenkarz, ale jako rozchwytywany autor tekstów i kompozytor, który pisał utwór dla wielu innych artystów w Niemczech. Utwór, który za chwileczkę posłuchamy, Magnet, jest częścią jego debiutanckiego dwupłytowego albumu zatytułowanego Teraz albo Nigdy. Ten krążek ukazał się pod koniec maja tego roku nakładem wytwórni Fiesta Record. I to jest, można powiedzieć, podsumowanie jego 25-letniej kariery w branży muzycznej. Dwa utwory z tej płyty. Frank Rebel zaśpiewa Magnet, a później drugi utwór to utwór o tytule Tanzen, czyli Taniec. Frank Rebel.

0: słuchaj Twojego radia online. Radio Alarmu.
1: To był Frank Rebel Atroski. Ja tutaj miałem ogromny problem, jak poczytać prawidłowo imię, nazwisko. Jürn Schliwogt. Jak nie tak, to sorry Gregory, ale niemiecki, a tym bardziej imiona i nazwiska to nie jest moja domena. W każdym razie ci, którzy oglądają, na przykład właśnie w Niemczech, chyba od 20 lat leci taka opera mydlana, jak to się mówi, to w niemieckiej telewizji, taki serial jest. I tam ten piosenkarz i aktor jednocześnie gra rolę Filipa Hoffera. Jaki to serial? Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, czyli dobre i złe czasy. Dobry czas, zły czas. O, tak można by przetłumaczyć. Popularny niemiecki aktor, piosenkarz. Niemczech cieszy się statutem wielkiej gwiazdy telewizyjnej, właśnie głównie dzięki trwającej ponad dwie dekady roli w tej kultowej telenoweli. Ja, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. No i ja, łączy on właśnie tą swoją karierę ekranową z występami na scenie muzyki popszlagierowej. I tu mamy od niego album i dwie piosenki mam też przygotowane, jakby te tytuły przetłumaczyć. Wszystkie twoje pocałunki, o, i paszport do mojego serca. Tak można przetłumaczyć na polski te dwa tytuły właśnie tego piosenkarza. Posłuchajmy.

I kolejne utwory, i kolejna piosenkarka, szwedzka piosenkarka Julia Lindholm, której kariera muzyczna zaczęła się, można powiedzieć, w 2016 roku, bo wtedy właśnie jeszcze w czasie trwania studiów została dostrzeżona przez niemieckich menadżerów. Zaproponowano jej unikalny projekt muzyczny, śpiewanie największych hitów legendarnej grupy ABBA w języku niemieckim, i płyta z coverami ABBY w wykonaniu Julii Lindholm ukazała się w 2016 roku. No ale później Julia poszła jeszcze dalej. Ta płyta w ogóle spotkała się z dużym entuzjazmem. Julia poszła dalej i zaczęła wydawać i śpiewać piosenki niemieckojęzyczne, oczywiście pop szlagierowe. I tutaj na przykład wydała w 2020 roku singiel promujący jej album zatytułowany Boom. I piosenka Boom Boom mam przygotowany, ale najpierw utwór Tańczę ponad granicami. Julia Lindholm, proszę bardzo, przygotowane piosenki, a później dwóch sympatycznych panów, duet Kevin i Manuel.

I kolejny duet, kolejna płyta. No co, mamy? No to przecież musimy, to gramy, przecież sam możemy się pochwalić, że mamy te płyty. Duet tworzą Valentin i Martin. Ciekawostka, swoją karierę muzyczną zaczynali w znanym chórze katedralnym w Niemczech, a zyskali ogólnokrajową popularność w Niemczech po występie w programie telewizyjnym prowadzonym przez Stefana Mrosa. Program, jakby przetłumaczyć, jak w każdą niedzielę, o taki tytuł można ten program tak przetłumaczyć na polski, ten program prowadzony przez Stefana Mrosa. I dwie piosenki od nich, od Kevina i Manuela. A tak naprawdę od Valentina i od Martina. No ja, obrali sobie takie pseudonimy artystyczne. Pierwszy utwór Ty albo Żadna, a drugi utwór to Bella Signorina. Kevin i Manuel, proszę bardzo.

0: A wiecie co, ja troszeczkę swoją playlistę zmienię. Mieliśmy duet dwóch panów, no to troski też zrobimy tak, że będzie to kolejny duet Mario i Christoph. Dokładnie, panowie ci znani są w muzyce szlagierowej jako dawni członkowie popularnej grupy Alpentrio Tirol. Austriacki duet Mario i Christoph wydali teraz w kwietniu swoją płytę i z tej płyty mamy kolejny utwór. Ja, zahaczając znowu o Włochy, Mia Donna Italiana, a drugi ma drugi ciekawy tytuł, Brak metki z ceną. Tak można przetłumaczyć ten tytuł. Przed wami Mario i Christoph.
1: Słuchaj twojego

Ja już dostałem informację pocztą pantoflową, że mecz Holandia-Szwecja zakończył się zwycięstwem Holandii 5-1. Ja dzisiaj o godzinie 22:00 kolejny mecz, grupa E, Niemcy, Wybrzeże Kości,

słoniowej. A u nas jeszcze do godziny 22 to na pewno macie do dyspozycji Darka. Jak macie jakieś życzenie muzyczne, chętnie zagram, czemu nie? Ale tak szczerze mówiąc, jeszcze kilka fajnych utworów z tych nowości płytowych dla was mam. I nie tylko z nowości. To będą nowe piosenki. Płyta, album studyjny austriackiej piosenki muzyki szlagierowej Moniki Martin, wydany teraz w połowie czerwca. Summerland, wytwórnia Universal Music wydała i jest to, zbiega się to z wyjątkowym, bo 30-letnim jubileuszem pracy artystycznej tej wokalistki. Tytułowy utwór Summerland ukazał się już wcześniej jako singiel, dlatego go nie będziemy grać, natomiast zagramy z tej płyty utwór następnego dnia. Der Morgen, der Nacht i Ein Kuss in Paris, czyli pocałunek w Paryżu. To za chwileczkę dopiero. Dobrze, to jak już zapowiedziałem Monikę Martin, to dokładnie będzie to Summerland, a jej drugi utwór 1000 razy ty. A ja już zdradziłem tytuły kolejnych utworów, które zaśpiewa Maite Kelly. Ale to nie szkodzi, prawda? Bo teraz Monika Martin, Summerland i 1000 razy ty, 1000 mile duo.

1000 razy ty, Monika Martin, i to jak już ja wcześniej zrobił wpadkę, bo zapowiedziałem tytuły od Maite Kelly. Ja, album wydany w 2025 roku, wytwórni Universal Music. Tytuł studyjny tego albumu to 24/7. Der Morgen Danacht, następnego ranka i jeden pocałunek w, albo pocałunek w Paryżu, tak chyba powinno być poprawnie. Ein Kuss in Paris, Maite Kelly, już przygotowane, a następny wykonawca, którego chcę wam nową płytę przedstawić, to Olaf der Flipper. I powolutku będziemy kończyć audycję, bo godzina 22 się zbliża, a Darek chciałby być na meczu.

i jeden pocałunek w Paryż Mate Kelly. No i jak już wspominałem, ja powolutku konsola pozdrowień zamykam, a kolejny wykonawca, którego płyta już właśnie mamy, a ta płyta ukazała się niedawno, wiosną tego roku, mamy już ten album studyjny niemieckiego piosenkarza szlagierowego, który ma pseudonim Olaf de Flippers. Prawidłowo, prywatnie Olaf Małolepski, ja, dobrze słyszycie, ja, gdzieś tam ponoć korzenie polskie są, bardzo, bardzo daleko, bo rodzice nie, jego nie. I to typowe, że tak powiem, zniemczenie na nazwiska z EU zrobiło się L. Album wydany wiosną tego roku przez wytwórnię Elektroda, Universal Music. Premiera tego albumu na wiosnę zbiegła się z dwoma wyjątkowymi jubileuszami tego artysty. Jego 80-lecie, 80 już lat urodzinowa, oraz 65 lat pracy artystycznej. Dwie piosenki od niego. Pierwsze World Class, czyli światowej klasy, i No Problemu. Dwie piosenki przygotowane, a później mam jeszcze trzech wykonawców, którzy swoją muzyką odcisnęli piętno na w dobrym znaczeniu na niemieckiej muzyce, tacy jak Andreas Martin, Semino Rossi czy Hans D. Hintesi. Od nich piosenki już będą bez komentarza, ale najpierw Olaf de Flippers, no a potem powiem wam, jakie audycje czekają jutro na Radiu Larmo na was. A będzie się działo.

0: nie macie dostępu do ramówki naszego radia? No problemu, już Wam podpowiadam, niedziela 21 czerwca o godzinie 11 zapraszamy Was na audycję tematyczną, którą poprowadzi w tym tygodniu, w tą niedzielę Agnieszka. Tytuł audycji: Za kurtyną uśmiechu. Ja, można się domyślać, o czym to będzie. Że uśmiech czasami, nie wiem, zdradzę coś? Nie, ja nie wiem, o czym Agnieszka tą audycję przygotowała, ale domyślam się, że czasami ludzie uśmiechem maskują tą drugą, niepozytywną część swojego życia. Ale o to, o co chodzi w tej audycji, to już o godzinie 11 można posłuchać u Agnieszki. O godzinie 18 zapraszam Was na podsumowanie Waszego głosowania na naszą radiową listę przebojów. Godzina 18, a na godzinę 20 zapraszam na wieczór muzyczny z naszą koleżanką Jolą. Tak wygląda ramówka na dzień jutrzejszy, ale jak to Radio Larmo, może coś się innego wydarzyć, więc warto też zaglądać, jak macie chwilę wolnego, chcecie jakiejś fajnej muzyki posłuchać, przyjdźcie, posłuchajcie, odezwijcie się na konsoli pozdrowień. A ode mnie jeszcze polecą, tak jak wspominałem, trzej panowie, którzy odcisnęli duże piętno w pozytywnym znaczeniu na niemiecką muzykę. Taki wykonawca jak Andreas Martin, już niestety nieżyjący, przez dziesięciolecia był jedną z najważniejszych postaci niemieckiej sceny rozrywkowej. Znany z takich hitów jak Amore Mio, niestety ciężka choroba oraz tragedia rodzinna spowodowała, że wycofał się z życia publicznego i zmarł we wrześniu tamtego roku w wieku 72 lat. W jego wykonaniu, bo to od razu jeszcze chcę wytłumaczyć. Mam przed sobą trzy płyty z najpiękniejszymi przebojami właśnie tych dwóch artystów. Andreas Martin, od niego dwa utwory wybrałem. Utwór o tytule Hej, co tam? I drugi Ląd znów w zasięgu wzroku. Tak przetłumaczyłem te tytuły. A dwie kolejne płyty, ale tylko ja. Ale moment, pan się uspokoi, to za chwileczkę. Semino Rossi, który ma korzenie włoskie, z Argentyny pochodzący utwór. Argentyńsko-włoskie, dokładnie tak, piosenkarz Semino Rossi. I utwór, który wybrałem, Jesteś gwiazdą, z albumu z 2003 roku, no ale tutaj na tej zebranej płycie najlepszych jego utworów ten utwór się znalazł. Jesteś gwiazdą i dwa utwory Hansi Hintesi Marina i ostatni utwór, który dzisiaj usłyszycie ode mnie, Wierzę w Ciebie, również od Hansiego. Ja już Wam życzę miłego wieczoru. Dla tych, którzy będą kibicować reprezentacji Niemiec, życzę dużo fajnych bramek, fajnego meczu. Ja też tam będę, możecie patrzeć, ja tam chyba w piątym rzędzie mam wykupione miejsce. Dzisiaj Niemcy i Wybrzeże Kości Słoniowej, także fajnego wieczoru wszystkim kibicom. No i spokojnej nocy i zapraszam na jutrzejsze audycje. A grał dla Was dzisiejszego wieczoru Darek z Meinecagen. Trzymajcie się zdrowo, do zaś.
1: Radio Larmo.